świata, ale nawet na tym położył łapy jakieś mafie. Znajomi chwalą kosmos, podobno taniej założyć firmę łatwiej.